Idziemy na to miasto. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Te mogę te badać zajedno.

Energy 2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg.